sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.